0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w poniedziałek 15 czerwca na antenie LRT Klasyka. 14 czerwca na Litwie obchodzony jest Dzień Żałoby i Nadziei, święto upamiętniające pierwsze masowe deportacje mieszkańców kraju przeprowadzone przez NKWD po okupacji Litwy przez Związek Radziecki. Rosja przeprowadziła minionej nocy kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Według najnowszych informacji w całym kraju zginęło co najmniej 9 osób, a dziesiątki zostały ranne. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Dziś rozpoczyna się letni nabór do szkół zawodowych na Litwie. Kandydaci będą mogli składać dokumenty do 10 sierpnia, a w tym roku na finansowane przez państwo miejsca przygotowano ponad 20 tysięcy miejsc. Co ważne, naukę zawodu można rozpocząć nie tylko po ukończeniu gimnazjum, ale także jeszcze przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości. Eksperci podkreślają, że zainteresowanie kształceniem

0: działalności będą również w branżach usługowych, budownictwie, architekturze, ochronie zdrowia oraz opiece społecznej. Władze liczą, że rozwój szkolnictwa zawodowego pomoże zmniejszyć niedobór specjalistów w sektorach kluczowych dla litewskiej gospodarki. Na litewskiej scenie politycznej trwają rozmowy dotyczące utworzenia nowej koalicji rządzącej. Pełniący obowiązki przewodniczącego Demokratycznego Związku w imię Litwy Virginijus Sinkevičius poinformował, że liderzy negocjujących partii uzgodnili już projekt umowy koalicyjnej. Jak podkreślił Sinkevičius, jeszcze dzisiaj wieczorem ma zapaść decyzja dotycząca podziału resortów i stanowisk ministerialnych. Ostateczne porozumienie musi jednak zostać zatwierdzone przez wszystkie ugrupowania uczestniczące w negocjacjach. Nadal nie wiadomo, kto stanie na czele nowego rządu. Obecną premier Inga Ruginienie mógłby zastąpić przewodniczący socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius, choć sam polityk nie potwierdził dotąd takich planów. Jeśli nowa koalicja zostanie sformowana, będzie dysponowała większością 75 głosów w litewskim Sejmie. XIV czerwca na Litwie obchodzony jest Dzień Żałoby i Nadziei, święto upamiętniające pierwsze masowe deportacje mieszkańców kraju, przeprowadzone przez NKWD po okupacji Litwy przez Związek Radziecki. W całym kraju opuszczone do połowy masztu flagi przypominają o tysiącach osób wywiezionych na Syberię i do innych odległych regionów z ZSRR. Z okazji tej rocznicy przypomnijmy wspomnienia osób, które same doświadczyły zesłania i represji. Więcej w materiale Anny Grygojć.
1: Przygotowania do deportacji na Litwie rozpoczęły się wkrótce po włączeniu tego kraju do ZSRR. Do przeprowadzenia deportacji zaangażowano prawie wszystkie siły spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa państwowego litewskiej SRR, pracowników prokuratury, działaczy sowieckich i partyjnych. Deportacje rozpoczęły się 14 czerwca o godzinie 3 nad ranem. Mniej niż połowa zesłańców z 1941 roku powróciła na Litwę po 15 lub więcej latach. W związku z Dniem Żałoby i Nadziei, który upamiętnia wywózki organizowane przez NKWD po włączeniu Litwy do Związku Sowieckiego, członkinie Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców Maria Radczenko, Regina Lechowicz, Irena Kozar i Stefania Żygo wspominają tamte okrutne i trudne czasy.
2: Ten dzień jakoś wśród nas, Polaków, Sybiraków, nie był taki uczczony, świętowany. My zaczęliśmy tak dołączyć się do tego świętowania chyba kilka lat temu. Pierwszy raz nas zaproszono, litewska organizacja tych Sybiraków. No oczywiście, że to dzień smutku, ale zawsze najbardziej wspominamy te wszystkie przeżycia, te wywózki. My 1 listopada, na Dzień Wszystkich Świętych, kiedy zbiera się rodzina. Wtedy mamy dużo tematów. Ktoś pamięta więcej, bo u nas 5 dzieci było, ktoś pamięta mniej. A teraz widzimy, że to bardzo wszystko uroczyście.
1: Ile pani miała lat, kiedy panią wywieziono?
2: 3 lata i 3 miesiące. W październiku, 4 października przyjechali wywozić. W nocy, o 4 nad ranem, przyszli, zaczęli łomotać do drzwi. No oczywiście, ludzie byli nastraszeni i widzieli. Uszczekali, dużo kto oczekiwał tego. I nie pamiętam tego, czy ojciec kiedyś mówił, że on czekał, nie pamiętam. Nasz ojciec był malomówny, on nigdy nie wspominał o tym. Chyba były to ciężkie przeżycia, tragiczne. W sowieckie czasy to staraliśmy się nie... Ale i w domu ojciec starał się jakoś tak tego nie wracać z tymi wspomnieniami. Czasami o tam... Mama także nie tego. Mama straciła zdrowie na Syberii. Ona i nie była takiego mocnego zdrowia, ale po 10 bodaj latach zmarła. 56 lat. W tym czasie to by medycyna pomogła, bo miała serce chore. A w tamtych czasach proponowano operację, ale my byliśmy jeszcze mali. 5 dzieci. Mówię, że nie zgadzam się, ile będę żyć, tyle. No, miałam 20 lat, jak mama odeszła od nas. Jakoś rodzice starali się tak nie przypominać. Chyba to było bardzo dla nich bolące, tragiczne. Czasem takie wspomnienia. Może ja jako najmłodsza to nie bardzo może tak przysłuchiwałam się do tego. Wie, jak to jest dzieciństwo, jak to jest

0: Młodość, wszyscy byliśmy jednakowi. Nie było tam, że ktoś tam w szkole był bardziej ubrany i tak dalej. Wszyscy byliśmy jednakowi. I nawet kiedy jeden raz moje koleżanki z klasy zobaczyli na Facebooku, był taki wywiad, pisze mnie i mówi: słuchaj, dlaczego ty nigdy nie powiedziałeś o tym? Ja mówię, bo nie, były nie takie czasy. Teraz możemy, teraz pytają. I w rodzinie. Nie wiem, czy dla starszego rodzeństwa to było zabronione mówić dużo, dlatego że na przykład jeden z braci bardzo dobrze szczegółowo pamięta te wszystkie. Ja już pamiętam ten Sybir chyba po roku. Już jak tam byliśmy, to już wtedy pamiętam doskonale dużo co. Chociaż też nie wszystko.
1: I jaki ten Sybir? Co pani
0: Sybir
1: pamięta?
0: To był takie, nie głodowaliśmy oczywiście, ale latem zawożono jakieś produkty. Na przykład jeden rok, pamiętam, był groch zawieziony. I to było w ciągu całej zimy, to był każdy dzień groch. Jako małe dziecko, na tyle to dla mnie było nie do przyjęcia, nie mogłem przełknąć tego. Ja siedziałem, plakałem nad miską. A no ktoś tam, no bracia, czyż oni mogli współczuć, to siedzę i mówię: o, już Maryśka, to już oczekuje, kiedy mama coś smaczniejszego. A mama nie miała co dać smaczniejszego. Nie miała po prostu. No i mama, i też teraz już tak wspominam, że mama ukradkiem też łzy wycierała. Lato było bardzo upalne. Mnóstwo tych komarów, tych owadów. To wyjść na ulicę niemożliwe było. To każdy wychodził, ale chciało się wyjść. To był pasiolak po rosyjsku. Było bardzo dużo z Litwy. I obcowaliśmy, spotykaliśmy się. Była nawet z naszej wsi jedna rodzina obok. I w naszym tym baraku mieszkała kilka rodzin z Litwy. Jedna była lotyszka, która starsza pani, która nie umiała i po rosyjsku. Tam było dużo Rosjan, ale Rosjan tych, co jeszcze w 30 lata Stalin, których wywoził, to też byli te переселенцы. To dzieciaki, no, byli bardziej rozwydrzone niż my. Nas wychowywano po innemu. I oni bardzo dokuczali staruszce Luty. A ona ciągle mówiła po litewsku, że dobry chłopak, czego ode mnie chcesz? Ojciec jeden pracował w Tajdze, wychodził w niedzielę rano, czy to było lato, czy zima, w urlopu tego nie było żadnego. I wracał tylko sobotę wieczór. Zawsze bardzo czekałem na ojca. Latem to czasem i w ciągu tygodnia przychodził, dlatego że bardzo tęsknił za rodziną, za dziećmi. A zimą to tylko w sobotę. Ja zawsze czekałem przez okno, skute tym mrozem te szyby, ale ja tak sobie przydmucham i wyglądam, kiedy tato przyjdzie. Ten tato idzie, widzę. I on przychodzi, a mówi: tato, czy ty może coś mi przyniosłeś, jakiś prezent? On mówi: tak. Dostaje z takiego płóciennego woreczka kawałek chleba zmarzniętego. To mówi: od zajączka. Pani nie powie, że taki smaczny ten chleb był, bo to był prezent tatusia.
2: Jak pani uważa, co pomogło przetrwać?
0: Przetrwać pomogło to, że ojciec był silny. Nigdy nie narzekał. Ile mógł, zawsze zarabiał. Jeść mieliśmy co. Ja jeszcze do szkoły nie chodziłem, a dwoje braci już chodziły do szkoły. Los był jednakowy dla wszystkich. I nikt jakoś nad tym nie zamyślał się, że nikt nie ubolewał. Ciągle nie mówiło się w domu, że ach, jacyśmy pokrzywdzeni, jak to strasznie i tak dalej. Żyliśmy, bo żyliśmy.
1: Ale zawsze wiedzieliście, że wrócicie, wierzyliście?
0: Tak, wierzyliśmy. Utrzymywaliśmy jakieś tam listy. Zawsze na święta, przeważnie na Wielkanoc, zawsze mama już starała się coś przyszykować. I na Boże Narodzenie. Na Boże Narodzenie utrzymywaliśmy od rodziny w kopercie opłatek. Nie pamiętam świąt. Bracia pamiętają, jak to wyglądało. Mówię, że mama zawsze starała się jakiś kawałek mięsa przychować na te święto, czy to na Wielkanoc, żeby było, no, chociaż coś. No i mama była taka dobra gospodyni, umiała coś upiec. Chociaż nie za bardzo tam chyba było z czego. Pamiętam, choinka była zawsze, to z tych kolorowych papierek. Wyszczygaliśmy łańcuszki.
1: Jakie pani wspomnienia zachowała?
3: Są podobne wspomnienia, ale mój wyjazd był w 7 miesięcy razem z dziadkami, z rodzicami. Byliśmy w Chabarowski kraj, bardzo daleko. Rodzice pracowali na wyrąbie lasu, pracowali ciężko, a jak pani pytała, co pozwoliło wytrwać te okropne czasy, chyba nadzieja powrotu do domu.
1: Zawsze
3: było. Była nadzieja zawsze powrotu. Byliśmy tam przez 5 lat. Pamiętam ta meszka, która lazła w oczy z jakimś kagankiem. Chodziła mi, żeby to dymiało, żeby dziecko mogło w ogóle wyjść na podwórek i poobcować z takimi rówieśnikami jak sama.
2: A jak wróciliście? Co pani pamięta? Albo może jaka atmosfera była w domu? Czy to była ulga, czy to akurat z rozpaczenia?
3: Z jednej strony to była ulga, a z drugiej strony była rozpacz, bo dlatego, że ojciec z zawodu był agronomem, był ogromny sad i piękny nowy dom, a wróciliśmy, znaleźliśmy to wszystko w takich, bo była szkoła przez te 5 lat, i tam i drzwi, i wszystko to zniszczone, prawda, już szkoły nie było, rozpracowano ten dom. Ojciec musiał to od nowa wypielęgnować, znowu, żeby to wrócić do tego, jak było przed wywózką. Też niedługo pobył, tragicznie zginął i zostaliśmy sami z mamą przy takiej dużej gospodarce. Jagody tam różne, bo lubił to pszczoły. Jakoś dawaliśmy radę.
1: A czy w domu rozmawialiście?
3: No nie wiem, to chyba było takie tabu, ja nie wiem. Nie chcieli, nic nie mówiono. Ojciec stracił pracę swoją, nie miał chyba z tego powodu, bo przez cały czas pracował agronomem, a jak wrócił, to chodził z kosą za żniwiarką i gdzie ona nie dosięgała, żeby tam żyto czy tam jęczmień jakiś kosy kosił, taki był poniżany. Stracił zdrowie i nerwy i wszystko. No bardzo szkoda, że nie dożył do tych czasów, jak już to można było o tym głośno mówić.
1: Co można w ogóle życzyć człowieczeństwu?
3: Jakiegoś rozumu? Niech zastanowią się. Jest bardzo taka piosenka, między innymi ukraińskiego piosenkarza Olega Winnika. Tam są takie słowa. Proszę, zastanówcie się i na kolenach pomolicie się. Господи, прости. Господи, прости. За wszystko, co зробилися nie так, i nadal robią. Od nas nic nie zależy.
4: Tu audycja w języku polskim na antenie LRT Klasyka.
1: To pani mąż był sybirakiem, tak?
0: To mój brat, ale już nie żyje.
5: No, wspominał często i opowiadał dla dzieci, jak oni tam ciężko wyżywali, jak dla nich ten ciężko chleb przychodził się. Jak tam gdzieś tam piekarnia niedaleko była koło domu i oni zapach tego chleba słyszeli, że jak ojciec niósł tam jakiś kawałek tego chleba, to mówi, oni spotykali i dzielili się tym chlebem. No dużo wspomnień, bardzo dużo. Wspomnienia te ciężkie takie były. No potem już w końcu on mówił, że ojciec rozważał, że już czy wracać, czy nie tutaj. No ale jednak jest do czego było wracać.
0: Kiedy otrzymaliśmy już pozwolenie, będąc na Syberii, najpierw zwolniono dzieci. Ojciec powiedział, że jednych dzieci nie odpuszczę. No i przez rok, chyba niepełny rok, zwolnili nas. Były takie rozmowy, że wszystkich, kto zapisał się Polakiem na Syberii, to przez jakiś czas będzie możliwość wyjechać do Polski. I ojciec tak zaczął, ale zebrali się wszyscy z tego posiłku. Litwini, ale większość ich rozmawiała po polsku, bo było to z Wilniszczyzny. Zebrali się i kiedy on zaczął radzić się, mówi, co robić. Słyszałem, że takie są rozmowy. Tak. Powiedział, utrzymał pozwolenie, jedziesz do domu, nie czekasz. Nie myślę, że naprawdę tak będzie. No i zebraliśmy wszystkie swoje rzeczy, pojechaliśmy.
3: Też mieliśmy pozwolenie do wyjazdu do Polski, ale ojciec...
0: U nas nie było pozwolenia, u nas tylko były jeszcze rozmowy.
3: A ojciec powiedział, że mówi, ja tylko chcę zajechać, zobaczyć te swoje strony, jak tam wygląda. No, jak zajechał, to już zajechał i wszystko.
2: A jak udało się w takich trudnych czasach zachować tradycje, język? W jakim języku w ogóle w domu mówią?
0: W domu po polsku, jeszcze takie powiem. My jako dzieci przyjaźniliśmy się z rodziną Rosjanami. Ona była felczerką i miała 2 dzieci. Wychodziła na pracę i mąż, a dzieci przychodziły do nas. Ja byłam w domu z mamą i pamiętam, siadamy obiad jeść. Już wszyscy wrócili ze szkoły i oni. No i każdy mówi, mama, gdzie moja łyżka? I oni nauczyli się po polsku mówić.
1: Gdzie moja łyżka?
0: Tak, a gdzie moja łyżka? I siadali razem z nami jeść. O to też dobrze pamiętam. Na święto zawsze przysyłali coś tam, jakaś paczka z Wilna, rodzina. To, chociaż tam z rodziny to różnie było. Jak i teraz. Ktoś na Ukrainie przyznaje wojnę, a ktoś mówi, że tak im i trzeba. Takie były w naszym wypadku. Już potem ja dowiedziałam się, że w rodzinie mówili tak. I kiedy wyjechali, to już rabowali ten dom. Kto co mógł, ciągnął.
1: Wszystko zniszczyli.
0: Wszystko zniszczyli, wszystko. Bo on nigdy już nie wróci. Tak, to okrutne. Babcia, kiedy nas wywożono, przyjechali o 4 w nocy, babcia zakrojona chyba prosiaka, mama zbierała nas wszystkich. Wszystkie te rzeczy, a babcia nagotowała tego mięsa, przyniosła butelkę.

0: Ляльцы вывезены были в 1955 году до Перми, за Урал. Ну и там родились.
1: И вратились по люлятах?
0: 50.
1: Как родители вспоминали этот окрас?
0: Жили все, а ясно же было. И смутно, как спотыкались, и поплакали. Ну, разные было.
1: Чи мовили о том?
0: Нет, не мовили.
2: Причем в имени всех сибиряков, кто живет сейчас на этой земле, чтобы то никогда не повторилось. Просить о спокой, о выразумении между людьми.
3: Иду помочь зруйновать Россию. Боюсь, я иду за стороны Путина по грушке, что хочу забрать незалежность Литве.
1: Пані Марія, чому ми боїмо?
3: Трохи так. Для того, що в тамті часи теж ніби то було все, ну так, ніх не вірив, отець в нічому не занівинив. Він був не противко тій совєтській власті. Він вступив до колхозу. І все одно залишились ми зруйновані і вивезені. І з того поводу мам таке учуття. Росія хоче забрати все, що для них належить. Нарва то було кедись русське. Я ж зараз замислюся, чи не закінчиться для нас зле. Он, може, не зараз, але якщо не буде зруйнована Росія, не буде Путіна, то може все успокоїться.
4: Оповідали членкиня польської секції Віленської спільноти в'язнів політичних і засланців Марія Радченко, Регіна Ляхович, Ірина Козар і Стефанія Жиго. Під час совєтської окупації Літва втратила около 800 тисяч мешканців. Около 300 тисяч осіб досвідчило окрупності режиму комуністичного – в'язень, обозів, заслання на Сибір'я і далеку Півдніч. Це третій з арештованих змерл з поводу тортур, голоду і сурового клімату. Понад 440 тисяч осіб утекло з Літви перед терором комуністичним. Według Centrum Badań nad Ludobójstwem i Ruchem Oporu, co trzecia osoba na Litwie była ofiarą sowieckiego ludobójstwa i terroru w latach 1940-1958.
5: Przenosimy się za granicę. Rosja przeprowadziła minionej nocy kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Według najnowszych informacji w całym kraju zginęło co najmniej 9 osób, a dziesiątki zostały ranne. Najsilniej ucierpiał Kijów, gdzie śmierć poniosły 4 osoby, ponad 30 zostało rannych, a około 150 tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Podczas rosyjskich uderzeń uszkodzona została również Lawra Peczerska, najstarszy prawosławny klasztor Ukrainy i obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W wyniku ataku zapalił się dach jednego z budynków kompleksu. Duchowni i historycy podkreślają, że jest to miejsce o wyjątkowym znaczeniu religijnym i kulturowym dla całej Ukrainy. Alarmy przeciwlotnicze tej nocy ogłoszono w większości regionów kraju. W Charkowie zginęło 5 pracowników służb ratunkowych, a co najmniej 5 kolejnych osób zostało rannych. W mieście wybuchł także pożar w Muzeum Sztuki. Rosyjskie rakiety i drony uderzyły również w obwód Dniepropetrowski. Według ukraińskich władz Rosja wystrzeliła w nocy około 70 rakiet i ponad 600 dronów. Znaczna większość z nich została przechwycona przez ukraińską obronę powietrzną. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że po podpisaniu memorandum, które ma nastąpić w piątek w Szwajcarii, ponownie otwarta zostanie strategiczna cieśnina Ormus. Trump przekazał również, że wydał polecenie zakończenia prowadzonej przez amerykańską marynarkę wojenną blokady Iranu. Według informacji przekazanych przez Teheran, podpisaniu dokumentu ma towarzyszyć rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji dotyczących ostatecznego porozumienia. Kluczowymi tematami rozmów mają być przyszłość irańskiego programu nuklearnego oraz kwestia zniesienia międzynarodowych sankcji. Jako pierwszy o osiągnięciu porozumienia poinformował premier Pakistanu, który pełnił rolę mediatora między Waszyngtonem a Teheranem. Według jego relacji obie strony zobowiązały się do trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, również w Libanie. Jeśli ustalenia zostaną wdrożone, może to oznaczać początek jednego z najważniejszych procesów stabilizacyjnych na Bliskim Wschodzie w ostatnich latach. To To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Jolanta, Oliwia oraz Witold przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. До услышания!